0: Był zbliżania Państwem Polską do Grafy. Wietej pieski, który rajku zbiarni.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sauki tikai vārdu un man atviesa, lai kļūs vasala.